0: Właśnie tak to się nazywa Mężczyzn Rzek Szwec! Dobrą cię!
1: Piesnieczka Broterku!